przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą.

błogosławiona Ci między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Марії з Елізаветою. Якби стрітіння до Святої Діви Марії з Святою Єлізаветою. І тут Марія, як та, котра була повністю відкрита на Бога і на Його волю, котра слухалась, була слухана і слухняна Божому Слову. Своє життя повністю посвятила Богу і Його Божому планові спасіння людей, котре виражається в тим, що людина може в кінці кінців почути себе любимою, і в цій любові може іти далі. Її роль до церкві для всього людства є ще більшою. Вона незрівнянно співпрацювала з ділом спасіння через свій послух, свою віру, свою надію, свою гарячу любов, щоб душам було повернене надприродне життя. Тому то вона стала для нас порядку благодаті нашою матір'ю. Всі ті слова Конституції Lumen Gentium Собору Ватиканського II. Цікаво є, що Собор Ватиканський II не видав спеціальної енцикліки або конституції, посвяченої Пресвятої Діві Марії. Тільки о Пресвятої Діві Марії говорить одна глава Конституції Lumen Gentium, конституції, яка говорить о церкві в сучасному світі. Церкві в сучасному світі. Яка та церква є, яка повинна бути? Jeden z rozdziałów jest poświęcony Pресвятій Dziewie Marii. Poświęcony jest jej znaczeniu, jakie ma dla cerkwi. No i to znaczenie wyraża się w różnych słowach. My nazywamy Matię różnymi słowami. Nazywamy Matię na przykład kotra dopomagaje, dopomożnicy wiernych. Tak? My se święto świadkowali, powinny świadkowaty 24 trawnia. No, w ten czas wypała niedziela, 24 trawnia, i to niedziela Zesłania Świętego Ducha. Ale dla mnie, na przykład, to święto, którym nazywają Presbiterium Dziwą Maryję, która dopomaga wiernym, jest dla mnie światem takim osobliwym, to muszę ja w ten dzień był wyświadczony na świecznika. Taka 24 trawnia 1998 roku. I ten dzień jest dla mnie osobliwy. Tak samo, że przed światami ja był w Turynie, gdzie jest wielkie sanktuarium Matki Bożej dopomagającej wiernym, ta, która dopomaga wiernym w Turynie, jest taką cudowną ikoną, która wisi nad moim liszką, cudowa ikona, który podarował mi jeden świeczenik, salezjanin, a to jest salezjańska, można powiedzieć, Presvyata Diva Maria. Nasz episkop, Witalij Krywicki, także był wyświadczony 24 trawnia. I tego samego roku, co ja. Także my razem zawsze przeżywamy dzień naszych świadczeń. Także Presvyata Diva Maria jest ta, która dopomaga, ale także jest ciu, która nazywana jest carycyju cerkwi, carycyju wiernych, świętych, carycyju ta ciu, która oczołuje, można tak сказати, w ten sposób taki aktywny, to, co jest najważniejsze w życiu cerkwi. Bo caryca to jest ta, która передає nam pewien zakon, jaki nam jest dany. Ona nas do tego zakonu chce przekonać. Chce nam wyjaśnić też to zakonom życia, że jedyna przeznaczenie jest do tego, żeby spasty się, ale także do pomocy spasty się w bahaciom ludzi. Wiede nas caryca do spasienia i daje nam pewien zakon. Zakon, który jest zakonem Bożym. Zakon, który ludzie otrzymali na górze Synaj. 10 zapowiedzi, które można wyrazić w tym takim cudownym
чудовий заповідь.